0: Radiofónic.
1: Omówione najważniejsze sprawy związane z dalszym rozwojem województwa i kraju.